Enna boren mayanata anen karna na ipotiki. Emanyata na gwena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa daino. Ashe.